0: Veselo Koledo.
1: Christmas Jam Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Veselých Svět.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Young, Mubarak.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
1: Veselých Świąt.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.